0: Także wszyscy szczęśliwi, że się tak już wiesz, to wszystko rozwiązało. No i pozdrowienia też masz od wszystkich znajomych, od Czarneckich, no i od całej rodzinki. Słucham.
1: No fajnie. Również pozdrów wszystkich, masz pozdrowienia od Ani i Adama.
0: No ja również ich pozdrawiam, trzymajcie się i wtedy do usłyszenia. Słucham.
1: No bardzo całuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, ja też się całuję mocno. Pa, pa. Pamiętaj o SMS-ie. Pa, pa.
1: Dziękuję, gdy na pewno czas.
2: Tak, Maniuszka, zaliczymy 6 minut rządu. Czy to co?
3: Chyba z 1 marca, jeżeli dobrze pamiętam, ani telegramów, ani telektów, nic w tym do. Została ta szczątkowa fonia od 6 rano do północy polskiego czasu. Szczątkowa fonia do końca roku i koniec w ogóle.
1: Tak.

zaraz powiedziano, czy wszystko wyłączone. Wszystko jest wyłączone, teraz jest jednoosobowa obsada, jednoosobowa, tak, że to jest końcówka. Też nic od stycznia już nic. No również pozdrowianka, bań.